Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 5 w nocy na A2 między Radziejowicami a Żabią Wolą w województwie mazowieckim trwa odnowa oznakowania poziomego. Do jutra do 7 rano na A4 między węzłem Budziszów a węzłem Pietrzykowice ruch odbywa się jednym pasem. Do jutra do 8 rano na A1 między Knurów a Gliwicami Sośnica w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do jutra do 15 na A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Włocławek Zachód w województwie kujawsko-pomorskim trwają ograniczenia na odcinku. Do jutra do 20 na A1 między Dębińskiem a Knurów w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku do 16 na DK30 między Zgorzelcem a Lubaniem w województwie dolnośląskim zwężenie ruchu do jednego pasa wynika z zapadnięcia prawej krawędzi jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szef sztabu przewodniczącego Rady Europejskiej dwukrotnie rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami Kremla. CO wywołało oburzenie wśród niektórych krajów Unii Europejskiej. Rządy tych państw nie zostały poinformowane o tych kontaktach. CO budzi kontrowersje w kontekście polityki unijnej wobec Rosji. W wyniku tej sytuacji pojawiły się wątpliwości co do transparentności działań unijnych urzędników. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat reakcji poszczególnych rządów. Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Szamenej zatwierdził wstępne porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, pomimo początkowego sprzeciwu. Szamenej przyznał, że do zmiany zdania przekonał go irański prezydent Mesud Pezeszkian. Porozumienie ma na celu poprawę relacji między oboma krajami. Dalsze kroki w jego realizacji nie zostały jednak określone. Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus oraz członkostwa w Koalicji Obywatelskiej po ujawnieniu, że w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński określił tę sytuację jako skandal i zapowiedział, że wyniki licznych kontroli, w tym z ratusza oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, wyjaśnią, czy to incydent dotyczący jednego człowieka, czy szersza sprawa. Kierwiński zaznaczył, że każda osoba odpowiedzialna za ten proceder zostanie rozliczona. Podkreślił, że decyzja o odejściu Kacprzyka z Koalicji Obywatelskiej była słuszna i konieczna. Jan Lekan, założyciel AMI Labs, skrytykował firmę XAI Elonę Muskę, nazywając ją swego rodzaju porażką i wskazując na trudności w pozyskiwaniu specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Lekan ocenił, że XAI nie będzie w stanie konkurować z takimi firmami jak OpenAI i Anthropic, a także zauważył, że w ciągu ostatniego roku firma straciła kilku współzałożycieli. W jego opinii XAI dysponuje dużą infrastrukturą, którą wynajmuje innym, co jest jedynym sposobem na odzyskanie kosztów. Lekan ostrzegł również przed możliwym gwałtownym pęknięciem bańki w branży sztucznej inteligencji, jeśli firmy nie dostosują cen i kosztów operacyjnych. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem w Brukseli, gdzie omówili sprawy dwustronne oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską. Zełenski podkreślił znaczenie wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji i zaznaczył, że wspólne interesy w zakresie bezpieczeństwa muszą być chronione. Spotkanie miało miejsce przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej i jest istotne w kontekście zbliżającej się konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, planowanej na 25 i 26 czerwca. Pomimo istniejących napięć między Warszawą a Kijowem, Ukraina nie dąży do konfliktu z Polską. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: This is radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina dąży do zakończenia konfliktu zbrojnego z Rosją przed nadejściem zimy. Prezydent Ukrainy planuje skupić się na działaniach dyplomatycznych oraz wywieraniu presji na władze w Moskwie. Szczegóły dotyczące konkretnych kroków w tej sprawie nie zostały ujawnione. Operacji przeprowadzonej przez połączoną grupę operacyjną Southern Spear zginęło 3 mężczyzn uznanych za narkoterrorystów. Amerykańska armia poinformowała, że jednostka ta była powiązana z organizacjami terrorystycznymi i przemieszczała się po znanych szlakach przemytu narkotyków. W sieci opublikowano nagranie z momentu ataku. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że oczekuje pokoju na wszystkich frontach, w tym w Libanie. W odpowiedzi na ataki Izraela na Hezbollah jego wypowiedź jest reakcją na rosnące napięcia po wstępnym porozumieniu pokojowym z Iranem. Dalsze działania w tej sprawie będą monitorowane przez społeczność międzynarodową. W Krakowie na osiedlu Klejny Dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem, które z obrażeniami głowy trafiło do szpitala, jednak jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja, choć nie otrzymała zgłoszenia o incydencie, skontaktowała się ze szpitalem w celu ustalenia stanu zdrowia dziewczynki. W związku z tym zdarzeniem, władze miasta zwołały na piątek rano doraźne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby omówić problem zwiększonej aktywności dzików w okolicy. Uczestnicy spotkania będą omawiać działania związane z odławianiem zwierząt oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Problem dzików w Krakowie narasta od lat, a według szacunków w mieście żyje od 1000 do 1500 tych zwierząt. Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że po wygaśnięciu pakietu ceny paliw niżej CPN w Polsce nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw, a różnice będą kilkugroszowe. Obniżka VAT na paliwa wygasa 30 czerwca, natomiast stawki akcyzy mają pozostać na niższym poziomie niż wcześniej zakładano. Ceny ropy naftowej spadają, co może wpłynąć na dalsze kształtowanie się cen hurtowych. Minister zapowiedział, że ceny detaliczne paliw na stacjach będą regulowane, a w piątek ceny maksymalne wyniosą 6 zł za litr benzyny PB95 oraz 6,20 zł za litr oleju napędowego. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump stwierdził, że konflikt zbrojny z Iranem nie ukazał mu granic prezydenckiej władzy. W rozmowie z portalem Axios prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że porozumienie z Teheranem miało na celu ochronę świata przed poważnym wstrząsem gospodarczym. Trump wyraził przekonanie, że jego działania były słuszne w kontekście stabilności gospodarczej. Agnieszka Gozdyra ostro skrytykowała posła Prawa i Sprawiedliwości Sebastiana Łukaszewicza podczas debaty Gozdyry, gdy poruszono sprawę tzw. saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Prowadząca programu zareagowała na próbę pokazania grafiki z nazwiskami polityków Koalicji Obywatelskiej, którym bez dowodów zasugerowano korzystanie z leczenia poza kolejką. Michał Pyrzyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że sytuacja wymaga wyjaśnienia i wynika z niedoskonałości systemu ochrony zdrowia. W dyskusji pojawiły się również głosy sugerujące, że problem dotyczy nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale całej klasy politycznej. Gozdyra zwróciła uwagę, że brak dowodów mógł przyczynić się do zasłabnięcia posłanki Koalicja Obywatelska, co wymagało udzielenia jej pomocy medycznej. Jordan Bardella, faworyt sondaży prezydenckich we Francji, zadeklarował, że w przypadku objęcia władzy będzie honorować zobowiązania podjęte przez Francję. W rozmowie z Polsat News wyraził również uznanie dla Polski, nazywając ją krajem bratem Francji oraz podkreślając niezwykły poziom rozwoju gospodarczego, jaki Polska osiągnęła w ostatnich latach. Działania Bardelli mogą wpłynąć na przyszłe relacje francusko-polskie. Fala upałów nawiedziła Francję, gdzie temperatura w niektórych miejscach przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Francuska służba meteorologiczna Météo France wydała pomarańczowe alarmy w 26 departamentach. W związku z wysokimi temperaturami państwowe koleje SNCF odwołały 71 pociągów, aby uniknąć awarii klimatyzacji. Niektóre szkoły w Paryżu zdecydowały się na skrócenie lekcji, a minister edukacji zapowiedział możliwość odroczenia egzaminów ustnych w niektórych miejscowościach. Szczyt upałów prognozowany jest na niedzielę lub poniedziałek. W czwartek zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zastrzelenie krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymany posługiwał się paszportem na nazwisko 36-letniego Gruzina. Policja stara się potwierdzić, czy mężczyzna odpowiada również za przestępstwa popełnione w Polsce w 2022 roku. Kierwiński zaznaczył, że śledczy badają kontakty zatrzymanego, a ustalenie zleceniodawców zabójstwa pozostaje kluczowe. W działaniach operacyjnych istotną rolę odegrały zapisy z kamer monitoringu oraz zeznania świadków. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku wypadku motorówki, w którym zginęła 10-letnia dziewczynka, pojawiły się nowe informacje dotyczące rodziny Bobrków, potentatów paliwowych. Zdarzenie to ma związek z samowolą budowlaną, a rodzina obecnie realizuje projekt budowy bazy paliw w Szczecinie. W tej sprawie prowadzone są dalsze śledztwa, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku. Zmiana modelu męskości może być dla niektórych mężczyzn mniej atrakcyjna, ponieważ nie idzie w parze z poczuciem wzrostu statusu społecznego lub wiąże się z jego utratą, mówi profesor Natasza Kosakowska-Berezecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspertka wskazuje, że młodzi mężczyźni odczuwają presję dopasowania do stereotypów, które wymagają od nich twardości i unikania słabości. Wskazuje również, że tradycyjna męskość wiąże się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a mężczyźni funkcjonujący według tego wzorca żyją krócej, zwłaszcza w mniej równościowych społeczeństwach. Profesor Kosakowska-Berezecka podkreśla, że problemy społeczne nie zostaną rozwiązane bez współpracy między kobietami a mężczyznami. W Toruniu w dniu 19 czerwca 2026 roku prognoza pogody wskazuje na korzystne warunki do przebywania na świeżym powietrzu. Oczekiwane są umiarkowane temperatury oraz brak opadów, co sprzyja aktywności na zewnątrz. Mieszkańcy mogą planować spacery oraz inne formy rekreacji na świeżym powietrzu. Szczegółowe informacje meteorologiczne będą dostępne w lokalnych źródłach. Ukraińskie siły zaatakowały kluczową rafinerię w Moskwie, gdzie wybuchł pożar, a według rosyjskich źródeł na stolicę skierowano prawie 200 dronów. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Stany Zjednoczone są otwarte na stałe stacjonowanie swoich sił w Polsce. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego odwołała cały zarząd placówki, w tym prezeskę zarządu oraz dyrektorkę do spraw medycznych. W wyniku audytu zleconego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, na konto szpitala zwrócono znaczną część wypłaconych pieniędzy. Polacy planujący wakacje we Włoszech powinni przygotować się na ekstremalne upały, gdyż nad krajem nadciąga tzw. kopuła gorąca, a temperatury mogą osiągnąć niemal 40 stopni Celsjusza. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie wydała pilny komunikat, w którym apeluje o ostrożność i zaleca, aby turyści pamiętali o odpowiednim nawodnieniu, nakryciach głowy oraz stosowaniu kremów z wysokim filtrem UV. Konsul generalny w Rzymie, Bartosz Skwarczyński, poinformował, że ambasada będzie regularnie dostarczać istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie fali upałów. Turyści zostali również zachęceni do śledzenia mapy alertów pogodowych na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy na autostradzie A2 między Radziejowicami a Żabią Wolą trwa odnowa oznakowania poziomego. Do 7 rano na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic występują utrudnienia w ruchu spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego. Do 7 rano na autostradzie A4 między węzłem Budziszów a węzłem Pietrzykowice ruch odbywa się jednym pasem. Do 8 rano na autostradzie A1 między Knurowem a Gliwicami-Sośnicą w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Równolegle do 20 na odcinku między Dębieńskiem a Knurowem w tym samym kierunku utrzymują zwężenie jezdni. Do 15 na autostradzie A1 między Kutnem Północnym a Włocławkiem Zachodnim występują ograniczenia na odcinku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ponad 50% Polaków opowiada się za odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. W badaniu zauważono wyraźne różnice w opiniach między wyborcami obozu władzy a opozycji. Wyniki sondażu mogą wpłynąć na dalsze dyskusje dotyczące relacji polsko-ukraińskich. W wyniku nocnego ataku Rosji na rejon chołodnochirski w Charkowie zniszczonych zostało kilkadziesiąt domów, a 6 osób odniosło obrażenia. Zachodnia dzielnica Charkowa, charakteryzująca się gęstą zabudową, była celem ataku. Rosyjskie uderzenia miały miejsce również w Sumak. Szczegóły dotyczące dalszych skutków ataku nie zostały podane. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Tuskiem o współpracy między Polską a Ukrainą oraz wyzwaniach, przed którymi stoi Europa. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej zgodziło się na wydłużenie okresu obowiązywania sankcji na Rosję do roku. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie uda się do Szwajcarii na rozmowy z Iranem. Amerykańskie siły przeprowadziły atak na łódź na Pacyfiku. Prokuratura Europejska twierdzi, że Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, otrzymał prawie 1 500 000 zł w formie łapówek. Wniosek o uchwałę immunitetu parlamentarzysty został wysłany do Sejmu, jednak dokument jest lakoniczny. Prokuratura nie zarzuca Królowi ustawiania przetargów tramwajowych, a jego obciążenia pochodzą m.in. od osoby, której grozi 20 lat więzienia. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od decyzji Sejmu. W Białymstoku 19 czerwca 2026 roku przewidywana jest wysoka temperatura odczuwalna oraz lekki wiatr. Zachmurzenie ma być nieznaczne, CEO sugeruje, że dzień zapowiada się słonecznie. Opady deszczu nie są prognozowane, więc nie ma potrzeby zabierania parasola. Mieszkańcy mogą zatem spodziewać się przyjemnej pogody. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku od węzła Kutno Północ do Włocławek Zachód trwają prace na jezdni. Do 16 w województwie lubuskim na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową Koszą Pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy Sulechowie Koszą Pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 20 w województwie śląskim na autostradzie A1 na odcinku od Dębińska do Knurowa w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku od Świerklan do Żor w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku do 16 w województwie dolnośląskim na drodze DK30 między Zgorzelcem a Lubaniem zwężenie ruchu do jednego pasa z uwagi na zapadnięcie prawej krawędzi jezdni. Również na autostradzie A4 na odcinku od LSSE obszar Krzywa do Krzyżowej utrzymują zwężenie jezdni i obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: It's Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W Polsce prognozowane są gwałtowne burze, które rozpoczną się już dziś. Zbliżające się fronty atmosferyczne przyniosą silny wiatr, ulewne deszcze oraz grad w wielu regionach kraju. Najbardziej niebezpieczne warunki przewidywane są na nadchodzący weekend. Służby meteorologiczne zalecają zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych prognoz. Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry, Czechy, Słowenia i Włochy to kraje, które według analizy Politico mogą znaleźć się na celowniku Donalda Trumpa. Niektóre z nich są klasyfikowane jako państwa zagrożone polityczną eksplozją w relacjach z Waszyngtonem. Trump oczekuje, że przed szczytem w Ankarze te państwa przedstawią jasne plany dotyczące wydatków wojskowych. Istnieją obawy, że znaczna część wydatków nie zostanie uznana przez Sojusz Północnoatlantycki jako wydatki wojskowe. Nie odbędą się planowane na dziś rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem w sprawie porozumienia pokojowego, CO potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ed DeVance miał nie wyruszyć do Szwajcarii ze względów logistycznych, a Waszyngton liczy na jak najszybsze wznowienie negocjacji. Wcześniej zapowiedziano, że rozmowy miały obejmować szczegóły dotyczące zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego. Informacja o wstrzymaniu spotkania zwiększa niepewność co do kolejnych etapów negocjacji po podpisaniu tymczasowego memorandum przez Teheran i Waszyngton. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski ocenił, że obecne działania w polskiej służbie zdrowia zmierzają w kierunku prywatyzacji, wskazując na sprywatyzowaną stomatologię oraz podstawową opiekę zdrowotną. W rozmowie w radiu RMF24 skrytykował również lekarza milionera Dawida Kacprzyka, nazywając jego działania kradzieżą pieniędzy z systemu. Karczewski podkreślił, że te zmiany mają negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Parlament Kuby przyjął pakiet szeroko zakrojonych reform gospodarczych, które wprowadzają elementy wolnego rynku do socjalistycznego modelu. Zmiany obejmują otwarcie rynku dla prywatnych deweloperów, przekształcenie państwowych firm w prywatne oraz dopuszczenie prywatnych banków na rynek finansowy. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel podkreślił, że reformy zostały opracowane na podstawie doświadczeń Chin i Wietnamu, a ich wprowadzenie może stanowić największy zwrot w kubańskim modelu gospodarczym od rewolucji komunistycznej z 1959 roku. Nie określono jednak, kiedy i w jaki sposób zmiany wejdą w życie. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 11 na DK51 na odcinku Kosyń w województwie warmińsko-mazurskim trwają roboty drogowe. Od 8 do 12 w Długiem na DK28 w województwie podkarpackim obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Od 8 do 13 na A2 między węzłem Mińsk, węzłem Kałuszyn na jezdni prawej w kierunku Siedlec w województwie mazowieckim występują utrudnienia na odcinku. Od 9 do 16 na A1 między węzłem Kowal a węzłem Torun Południe w kierunku Gdańska w województwie kujawsko-pomorskim pas szybki jest zajęty. Od 8 do 19 na DK2 między Białą Podlaską a Terespolem w województwie lubelskim trwa ręczne kierowanie ruchem. Równolegle do 19 na DK53 na odcinku Trękusek pasem w województwie warmińsko-mazurskim roboty postępują szybko. Do 20 na obwodnicy DK78 w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów, a jego miejsce zajmie Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że Lasek złożył dymisję na własną prośbę, a jego decyzja związana jest z zakończeniem ważnego etapu budowy nowego lotniska oraz kolei dużych prędkości. Klimczak podkreślił również, że będzie współpracował z Ministerstwem Obrony Narodowej przy budowie nowej bazy wojskowej, której lokalizacja będzie ustalana wspólnie z amerykańskimi partnerami. Nowym wiceministrem obrony narodowej została Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, a decyzję w tej sprawie ogłosił szef resortu, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas konferencji prasowej. Premier Donald Tusk podpisał powołanie, które wejdzie w życie 18 czerwca 2026 roku. Kosiniak-Kamysza podkreślił, że Sopkowiak-Czarnecka będzie odpowiedzialna za transformację sił zbrojnych oraz rozwój przemysłu obronnego. Wcześniej pełniła funkcję pełnomocniczki do spraw SAFE oraz była zaangażowana w prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2022-2022, związane z zatrudnieniem Jarosława W., który później zabił lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Śledczy badają, czy funkcjonariusze dopuścili się nieprawidłowości, które umożliwiły mu pracę mimo wątpliwości co do jego stanu psychicznego. Jarosław W. został uznany za niepoczytalnego w chwili popełnienia zbrodni i skierowany do szpitala psychiatrycznego. W wyniku tragedii stanowisko stracił dyrektor generalny Służby Więziennej. Śledztwo w sprawie Służby Więziennej zostało przedłużone do września 2026 roku. 3-letni chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala Addenbrook S Hospital po tym, jak znalazł się na wybiegu dla krokodyli w brytyjskim zoo Janssens of Oldhurst. Policja z Cambridgeshire zatrzymała 30-letniego mężczyznę z Norfolk, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, jednak mężczyzna i dziecko nie znali się wcześniej. Śledczy prowadzą dochodzenie, aby ustalić okoliczności incydentu oraz to, czy chłopiec padł ofiarą ataku zwierząt, czy też został celowo narażony na niebezpieczeństwo. Tropikalny dom, w którym doszło do zdarzenia, pozostaje zamknięty do odwołania, a właściciele zoo wyrazili współczucie dla rodziny chłopca. Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, skomentował powrót do Polski rękopisu hymnu Gaudę Mater Polonia oraz pierścienia Zygmunta Starego, określając to jako krople w morzu zrabowanych przez Niemców dóbr kultury. Kaleta podkreślił, że minister kultury Marta Cienkowska powinna domagać się reparacji od Niemiec, a jeśli to uczyni, osobiście pogratuluje jej na antenie Polsatu. W rozmowie poruszono również kontrowersje związane z warszawskim Szpitalem Południowym, w tym działania byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka. Kaleta zaapelował do polityków Koalicji Obywatelskiej o ujawnienie się w kontekście tej afery. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Dębowcu w Śląskiem zawalił się most nad rzeką Knajką, co spowodowało całkowite zamknięcie drogi. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną katastrofy mogło być przeciążenie i nadmierna eksploatacja konstrukcji. Ulica Szkolna, będąca ważną trasą dla lokalnej społeczności, została zamknięta, a mieszkańcy muszą korzystać z długich objazdów przez Wiślicę lub Simorac. Służby pracują nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz ustaleniem szczegółowych przyczyn zawalenia się mostu. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ataku rosyjskich dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym zginął członek załogi jednostki pod banderą Panamy, a dwóch innych zostało rannych. Wicepremier Ukrainy Oleksij Kuleba poinformował, że jeden z rannych jest w stanie ciężkim i przekazał kondolencje rodzinie ofiary. Atak dotknął także statku pływającego pod banderą Sankec i Niwys, gdzie trzech członków załogi odniosło lekkie obrażenia. Kuleba podkreślił, że działania Rosji stanowią zagrożenie dla swobody żeglugi i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, apelując o międzynarodową reakcję na te ataki. Linie lotnicze Qantas zapowiedziały uruchomienie najdłuższego pasażerskiego lotu bez międzylądowania, który ma wystartować w październiku 2027 rok. Połączenie z Sydney do Londynu będzie miało długość ponad 16 tysięcy kilometrów i potrwa od 19 do 22 godzin. Rejs będzie obsługiwany przez specjalnie zmodyfikowany samolot Airbus A350-1000ULR, który pomieści 238 osób, w tym 140 pasażerów w klasie ekonomicznej. W planach jest także uruchomienie trasy z Sydney do Nowego Jorku, której termin zostanie ogłoszony w przyszłym roku. Ukraina jest obecnie de facto drugą armią w Sojuszu Północnoatlantyckim, zaraz po Stanach Zjednoczonych, i nie ustępuje armii rosyjskiej, jak podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił on uwagę, że Władimir Putin słabnie zarówno na polu walki, jak i politycznie, a jego pragnienie pokoju jest kłamstwem. Zełenski zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do negocjacji, jednak pod warunkiem udziału Europy w rozmowach. W czwartek Ukraina i Niemcy podpisały umowę o współpracy w zakresie systemów przeciwrakietowych, a unijni przywódcy postanowili wydłużyć sankcje gospodarcze na Rosję z 6 do 12 miesięcy. W wyniku zmasowanego ataku dronowego na rafinerię w Moskwie, która zaopatruje region w paliwo, doszło do pożaru, a 16 osób zostało rannych. Wideo publikowane w mediach społecznościowych ujawnia, że eksplozja w podmoskiewskiej rafinerii naftowej była spowodowana działaniami Rosjan. Nagranie sugeruje, że to oni sami są odpowiedzialni za to widowiskowe zdarzenie. Materiał pokazuje, że sytuacja miała miejsce w pobliżu Moskwy. Szczegóły dotyczące przyczyn eksplozji nie zostały podane. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Katastrofa łodzi podwodnej Titan, do której doszło w czerwcu 2023 roku, była wynikiem nie tylko błędów konstrukcyjnych, ale także niebezpiecznej kultury pracy w firmie OceanGate, jak wynika z najnowszego raportu Kanadyjskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. System akustycznego monitoringu, mający ostrzegać przed awarią, nie działał podczas ostatniej wyprawy, a katastrofa nastąpiła zaledwie 5 sekund po ostatniej wiadomości od załogi. Raport wskazuje na brak zewnętrznej kontroli oraz na to, że firma nie posiadała certyfikatów ani ubezpieczenia. Po tragedii OceanGate ogłosiła zakończenie wszelkich operacji komercyjnych, a eksperci apelują o wzmocnienie nadzoru regulacyjnego w sektorze morskim, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, znany jako Windfall Tax. Nowa danina, która ma wynosić 60%, ma przynieść budżetowi państwa około 4 miliardów złotych, co ma zrekompensować utracone wpływy związane z pakietem ceny paliwa niżej. Ustawa dotknie około 20 do 30 podmiotów, w tym dużych koncernów naftowych oraz mniejszych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i obrotem paliwami. Propozycja przepisów trafi teraz pod obrady Senatu. Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe, w których nowelizacji kodeksów pracy i postępowania cywilnego wzięło udział 236 posłów. Nowe przepisy wprowadzają uproszczoną definicję mobbingu, obejmującą powtarzające się zachowania od przełożonych, współpracowników czy podwładnych, niezależnie od intencji sprawcy. Pracownik, który doznał mobbingu, będzie mógł ubiegać się o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy będą zobowiązani do ustalenia procedur przeciwdziałania mobbingowi oraz wsparcia osób doświadczających przemocy. Przepisy wejdą w życie z opóźnieniem o 3 miesiące. Młody niedźwiedź spacerował nocą po ulicach Przemyśla, co zaniepokoiło mieszkańców. Policja skutecznie eskortowała zwierzę do lasu, gdzie dotarło około godziny 2 w nocy. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i informowanie służb w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem. Nie planują oni jednak o zwierzęcia, a władze podkreślają potrzebę zachowania spokoju w takich sytuacjach. W regionie trwają również działania mające na celu ochronę niedźwiedzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, w Sejmie odniósł się do kontrowersji związanych z Szpitalem Południowym w Warszawie, wskazując, że gdyby wybory prezydenckie wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, podobne patologie mogłyby wystąpić w całej Polsce. Bogucki podkreślił, że Polacy nie pozwolili na taką sytuację, a prezydent również jej nie zaakceptuje. W trakcie przemówienia zwrócił się do Donalda Tuska, sugerując, że powinien przeprosić pacjentów czekających w kolejkach do lekarzy. Dodał, że zarobki lekarza, który był koordynatorem Szpitala Południowego, w wysokości 1,6 miliona złotego, pokazują patologiczne warunki w systemie zdrowia. Bogucki skrytykował również nieobecność premiera i innych ministrów podczas debaty. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Fala gorąca nadciąga nad Polskę, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed upałami dla 6 zachodnich województw. W sobotę prognozowana temperatura może osiągnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Alert drugiego stopnia obejmuje województwa lubuskie oraz części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a jego obowiązywanie potrwa od godziny 11 w piątek do godziny 20 w niedzielę. W nocy termometry wskażą nie mniej niż 18 stopni Celsjusza. W obliczu upałów zaleca się odpowiednie nawadnianie organizmu oraz unikanie przebywania na słońcu w godzinach jego największej aktywności. Polska nie zaakceptuje decyzji dotyczących bezpieczeństwa i relacji z Rosją podejmowanych bez jej udziału, podkreślił premier Donald Tusk podczas szczytu Unii Europejskiej. W trakcie debaty część unijnych przywódców skrytykowała przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Coste za nawiązywanie kontaktów z Moskwą bez wcześniejszego uprzedzenia wszystkich krajów członkowskich. Tusk zaznaczył, że Polska nie będzie czuła się związana decyzjami podejmowanymi w formatach, w których nie jest reprezentowana, takich jak E3. Ostatecznie większość przywódców poparła utrzymanie roli koordynacyjnej przewodniczącego Rady Europejskiej. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces 38-letniego Jarosława S., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, jednak zaprzeczył, by znęcał się nad Natalią K. przez wiele miesięcy. W swoich zeznaniach twierdził, że nie miał zamiaru zabić partnerki, a nóż, którym ją zaatakował, przygotował w obawie przed atakiem ze strony jej znajomych. Po zabójstwie Jarosław S. zabrał syna do rodziców, a następnie udał się na komisariat policji, gdzie został zatrzymany. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Decyzja ta jest związana z zarzutami pomówienia i znieważenia prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, które Ziobro miał wygłosić podczas konferencji prasowej w grudniu ubiegłego roku. W głosowaniu wzięło udział 436 posłów, z czego 238 głosowało za uchwałą. Prokurator Korneluk skierował przeciwko Ziobrze prywatny akt oskarżenia, a sprawa dotyczy również szerszych oskarżeń dotyczących jego działalności jako ministra. Zbigniew Ziobro obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wkrótce zagości fala upałów z temperaturami sięgającymi do 32 stopni Celsjusza, szczególnie w zachodnich województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami, które mogą wystąpić w tych samych regionach. W piątek na zachodzie kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz z gradem i silnym wiatrem. Ostrzeżenia będą obowiązywać przez cały weekend, a intensywność upałów i burz ma się rozszerzyć na inne części Polski. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność w związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W centrum Łodzi, na ulicy Piotrkowskiej, doszło do napadu na kantor, w wyniku którego złodziej ukradł ponad 200 tysięcy w różnych walutach. Mężczyzna, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, zagroził pracowniczce i uciekł z pieniędzmi około godziny 9. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, jednak na ten moment nie ma rysopisu napastnika. Nie ustalono także, czy użyty przedmiot był prawdziwą bronią. Policjanci kontynuują poszukiwania sprawcy. Czujnik GPS został znaleziony na wagonie towarowym w Poznaniu. CEO skłoniło poznańską policję do wszczęcia postępowania w sprawie nielegalnego pozyskiwania informacji. Urządzenie odkrył pracownik PKP Cargo, a wagon, w którym się znajdowało, był w remoncie od lutego 2026 roku. Po odkryciu nadajnika na miejsce przybyli policjanci, w tym technik kryminalistyki oraz specjalnie przeszkolony pies, który sprawdził znalezisko pod kątem materiałów wybuchowych. Działania policji są częścią operacji TOR, która została uruchomiona po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Każdy z żyjących byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje obecnie emeryturę w wysokości 14 224,16 zł brutto miesięcznie. Wysokość tego świadczenia wynika z przepisów, które przewidują dożywotnie uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa. Po zmianach w ustawie budżetowej na 2026 rok, wynagrodzenie zasadnicze prezydenta wynosi 18 965,55 zł brutto miesięcznie. Byli prezydenci korzystają również z dodatkowych przywilejów, takich jak ochrona służby ochrony państwa oraz dostęp do opieki medycznej. W skład grona obecnych emerytów wchodzą Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. Na brytyjskim horyzoncie politycznym pojawił się pomysł powrotu do Unii Europejskiej, co jest pierwszą taką inicjatywą od referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 roku. Wzrost poparcia dla tego pomysłu wśród polityków w Westminsterze może skłonić Unię Europejską do rozważenia ponownego przyjęcia Wielkiej Brytanii. W całej Unii wyborcy wyrażają chęć powitania Wielkiej Brytanii, jednak istnieją wątpliwości co do stabilności jej członkostwa. Niepewność ta może wpłynąć na decyzje dotyczące przyszłości współpracy. We wtorek minęło 10 lat od decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej. W Europie powstają nowe fabryki broni w ekspresowym tempie, 3 razy szybciej niż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Zbudowano ponad 7 milionów metrów kwadratowych nowych zakładów przemysłu zbrojeniowego, CEO odpowiada około 100 boiskom piłkarskim. Proces ten obejmuje kraje od Polski po Finlandię oraz od Wielkiej Brytanii po Węgry, a jego dynamikę wspiera także Unia Europejska. Europa przekształca się w centrum przemysłu zbrojeniowego. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: To jest Tripel, przeboje trzech pokoleń.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych ogrzebać. Lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju. Na stole dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu. Miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, a wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw, które wkrótce wejdą w życie w Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich znajdują się m.in. uproszczenia w rozliczaniu podatków oraz ustawa dotycząca zarządzania kryzysowego. Prezydent zaznaczył, że dotychczas zaakceptował ponad 85% wszystkich ustaw, a zawetował ich 37. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że będzie konsekwentnie podpisywał tylko te regulacje, które uznaje za korzystne dla kraju. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zapowiedział wyjaśnienie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i skierowanie sprawy do prokuratury. W ramach działań został już zlecony audyt, a także planowane są konsekwencje personalne oraz powołanie nowej rady nadzorczej, w której nie będą zasiadać politycy. Trzaskowski podkreślił, że audyt rozpoczął się po pojawieniu się pierwszych informacji o nieprawidłowościach i zapewnił, że każdy może zgłaszać takie przypadki. Wskazał również, że nie ma żadnych dowodów na to, że istniała preferencyjna obsługa pacjentów w szpitalu. Sejm zatwierdził wniosek o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej na podstawie oskarżenia prywatnego złożonego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Wniosek dotyczy słów Ziobry, które miały paść podczas konferencji prasowej w grudniu 2025 roku, gdzie pomówił on Korneluka o realizację politycznych celów. W głosowaniu wzięli udział przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Centrum, Polski 2050 oraz Partii Razem, którzy poparli wniosek, podczas gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji głosowali przeciw. Ziobro obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych i wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę. Prokuratura zarzuca mu także kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i popełnienie 26 przestępstw. Bezpieczeństwo żywnościowe jest dla Polski równie istotne jak bezpieczeństwo militarne, medyczne i energetyczne, podkreślił Karol Nawrocki podczas gali konkursu Agroliga 2025. Prezydent odniósł się również do potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, wskazując na związane z tym zagrożenia. Dalsze działania w tej kwestii nie zostały jednak szczegółowo opisane. Władze w obwodzie woroneskim podjęły decyzję o wyłączeniu oświetlenia ulicznego w okręgu miejskim Olchowatka. Działanie to ma na celu utrudnienie ukraińskim atakom dronowym, szczególnie w rejonie dużego rosyjskiego magazynu amunicji, który był już wcześniej celem takich ataków. Wyłączenie lamp ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obiektu. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Trzy pokolenia muzyki. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza. CEO ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Decyzja ta jest konsekwencją skandalu związanego z byłym radnym Ursusa, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. CEO wzbudziło kontrowersje. Prezydent zapowiedział również zmiany w miejskich spółkach medycznych, które mają nastąpić w czerwcu, a ich zarządzanie ma być wzmocnione poprzez wyeliminowanie polityków z tych struktur. Dotychczasowa Rada Nadzorcza została już odwołana na wniosek prezydenta. Na wagonie towarowym w Poznaniu odkryto urządzenie GPS. CEO skłoniło poznańską policję do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego pozyskiwania informacji. Sprzęt elektroniczny znalazł pracownik PKP Cargo, a wagon był w remoncie od lutego 2026 roku. Policjanci, w tym technik kryminalistyki oraz specjalnie przeszkolony pies, przeprowadzili badania na miejscu zdarzenia. O znalezisku powiadomiono także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Działania policji są częścią operacji TOR, która została zainicjowana po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani odwołał zaplanowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na kontrowersyjne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który stwierdził, że szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni błagała go o wspólne zdjęcie. Tajani ocenił te wypowiedzi jako poważne i obraźliwe. CEO wywołało oburzenie w Italii. Premier Meloni również zareagowała, sugerując, że Trump zmyślił całą sytuację i podkreśliła, że Włochy nigdy nie błagają. Relacje między Trumpem a Meloni były już wcześniej napięte, a ich rozmowy podczas szczytu G7 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Każdy z żyjących byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje obecnie emeryturę wynoszącą 14 224,16 zł brutto miesięcznie. Wysokość tego świadczenia wynika z przepisów, które gwarantują dożywotnie uposażenie na poziomie 75% wynagrodzenia urzędującego prezydenta. Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok, wynagrodzenie zasadnicze obecnej głowy państwa wynosi 18 965,55 zł. Oprócz emerytury, byli prezydenci korzystają z dodatkowych przywilejów, takich jak ochrona służby ochrony państwa oraz dostęp do opieki medycznej. Wśród osób otrzymujących to uposażenie znajdują się Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, stanowczo zaprzeczyła, jakoby była pacjentką Szpitala Południowego, po tym jak Prawo i Sprawiedliwość opublikowało grafikę z jej nazwiskiem w kontekście VIP-ów korzystających z usług szpitala bez kolejki. Piekarska zagroziła pozwem, jeśli informacja nie zostanie usunięta, podkreślając, że jest w procedurze leczenia na równi z innymi pacjentkami. Incydent miał miejsce w Sejmie, gdzie Piekarska zemdlała po rozmowie z rzecznikiem PiS, CEO opisuje jako lekceważenie. Szpital Południowy złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez byłego koordynatora SOR-u, który miał przyjmować polityków bez kolejki. Prokuratura prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 16 na DK78 między Bytomiem a Tarnowskimi Górami trwają ustalenia co do sytuacji na drodze. Równolegle od 16 do 17 na A4 od Brzęczkowic do Jełnia zajęty pozostaje lewy pas. Do 17 na A1 między Kowalem a Toruniem Południem w kierunku Gdańska zajęty jest pas szybki. Do 17 na A4 od węzła Jarosław Wschód do węzła Jarosław Zachód na jezdni w kierunku Rzeszowa postępują szybko roboty przy koszeniu skarb i poboczy. Do 18 na odcinku od węzła Korczowa do węzła Przemyśl trwa mycie obiektu. Do 17 na DK50 między Sobiekurskiem a Kołbielą na prawej stronie trwa remont cząstkowy nawierzchni z wprowadzeniem okresowego ruchu wahadłowego. Od 15 do 17 na DK78 między Zawierciem a Jędrzejowem w kierunku Jędrzejowa ruch odbywa się lewym pasem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie o godzinie 16 czasu lokalnego. Negocjacje prowadzone były przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Kataru przy wsparciu Iranu. Wcześniejsza wymiana ognia doprowadziła do tego, że obecnie między stronami obowiązuje zawieszenie broni. Izraelski urzędnik potwierdził, że jeśli Hezbollah nie zaatakuje, Izrael nie będzie w stanie wojny, jednak obecność izraelskich wojsk w południowym Libanie jest nadal utrzymywana. Potężna superkomórka burzowa zbliża się do Szczecina, przynosząc gwałtowne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że nawałnica, która już spowodowała paraliż na kolei w Niemczech, dotrze do Polski w ciągu najbliższej godziny. Ulewy mogą osiągnąć natężenie 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgają około 70 km na godzinę. W związku z prognozowanymi burzami wydano alert pierwszego stopnia dla części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Służby techniczne w Niemczech pracują nad przywróceniem ruchu kolejowego, który został wstrzymany z powodu uszkodzeń instalacji elektrycznych. W czwartek przez cieśninę Ormas przepłynęło 25 statków handlowych, co stanowi najwyższy wynik od połowy kwietnia. Zwiększenie ruchu miało miejsce w dniu po zawarciu umowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach zaobserwowano również zaburzenia sygnałów automatycznej identyfikacji statków, które dotknęły blisko 200 jednostek. Operacje usuwania min w cieśninie są nadal kontynuowane, a właściciele statków są ostrzegani o konieczności zachowania ostrożności. Negocjacje dotyczące irańskiego programu nuklearnego, zaplanowane na piątek, zostały o na czas nieokreślony. W Moskwie zapanowała panika po atakach ukraińskich wojsk, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 czerwca. Według analizy Instytutu Studiów nad Wojną, mieszkańcy zaczęli kwestionować skuteczność obrony przeciwlotniczej Kremla, a atak spowodował paraliż na drogach oraz wstrzymanie lotów na czterech głównych lotniskach w regionie. Rosyjscy blogerzy i komentatorzy militarni wyrazili obawy dotyczące wzmożonej aktywności Ukrainy na terenie Rosji, co może skłonić Kreml do wzmocnienia obrony powietrznej. Kreml zapowiedział działania odwetowe w odpowiedzi na te ataki. Giorgia Meloni, premier Włoch, stanowczo odrzuciła słowa Donalda Trumpa, który w wywiadzie twierdził, że błagała go o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7. Meloni uznała te wypowiedzi za całkowicie zmyślone i wyraziła zdziwienie zachowaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników. W odpowiedzi na kontrowersyjne słowa Trumpa, włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani odwołał swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych, uznając wypowiedzi amerykańskiego prezydenta za obraźliwe dla całych Włoch. Premier podkreśliła, że ani ona, ani Włochy nigdy nie błagają, co stanowi jasną deklarację niezależności. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: More than music, what radio should be. Radio. DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na DK78 między Bytomiem a Tarnowskimi Górami ustalana jest sytuacja na drodze. Do 18 na A1 między węzłem Kowal a węzłem Torun Południe w kierunku Gdańska zajęty jest pas szybki. Do 18 na A4 między węzłem Korczowa a węzłem Przemyśl trwa mycie obiektu. Również do 20 na DK28 między miejsce Piastowe a Zarszyn obowiązuje ruch wahadłowy z utrzymywanym zwężeniem jezdni. Do 19 na DK2 między Białą Podlaską a Terespolem naprawiane są dylatacje mostowe przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. Do 21 na A2 między węzłem Mińsk a węzłem Kałuszyn-Lewa jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Do 21 na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch kierowany jest naprzemiennie przez sygnalistów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do doniesień o tym, że w lipcu ubiegłego roku otrzymał informację od byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego o nieprawidłowościach na szpitalnym oddziale ratunkowym, w tym o zarządzaniu przez osobę bez wymaganych uprawnień. Trzaskowski zaznaczył, że prywatna wiadomość nie jest oficjalnym kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskich instytucjach. W odpowiedzi na zarzuty prezydent zdecydował o odwołaniu Rady Nadzorczej oraz zarządu szpitala. Zgłoszenia o nieprawidłowościach powinny być przekazywane formalnie, co umożliwia odpowiednie działania instytucji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z silnym wiatrem w północno-zachodniej Polsce, w tym w powiatach choszczeńskim, goleniowskim, gryfińskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim oraz stargardzkim. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ostrzeżenie, które ma drugi stopień, obowiązuje do godziny 20 w piątek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby mieszkańcy usunęli z otoczenia przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, oraz zabezpieczyli swoje samochody. Warto również przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie prądu. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani odwołał zaplanowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych w reakcji na kontrowersyjne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który w wywiadzie stwierdził, że premier Włoch Giorgia Meloni błagała go o wspólne zdjęcie. Tajani ocenił te wypowiedzi jako poważne i obraźliwe oraz podkreślił, że obrażają one całe Włochy. Wicepremier Matteo Salvini dodał, że atak na Meloni jest atakiem na wszystkich Włochów. Słowa Trumpa wywołały oburzenie w Italii, a Meloni w mediach społecznościowych odrzuciła zarzuty, sugerując, że prezydent zmyślił sytuację. Mikołaj Sawicki, przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski, zapowiada walkę o odszkodowanie po niesłusznym oskarżeniu o doping, które doprowadziło do jego zawieszenia. Po interwencji Światowej Agencji Antydopingowej, Polska Agencja Antydopingowa uchyliła zawieszenie, a badania potwierdziły niewinność siatkarza. Sawicki przyznaje, że sytuacja była dla niego niezwykle trudna, a pomoc bliskich była nieoceniona. Siatkarz planuje dochodzić swoich praw, w tym przeprosin, które jak dotąd nie zostały mu przedstawione. Najbliższa okazja do sprawdzenia formy Sawickiego nastąpi podczas drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, rozpoczynającego się 24 czerwca. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir wezwał do zdecydowanego odwetu po śmierci czterech izraelskich żołnierzy w ataku Hezbollahu, stwierdzając, że cały Liban musi spłonąć. To pierwsze izraelskie straty od czasu podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mającego zakończyć walki w regionie. W tej sytuacji Avigdor Lieberman, przewodniczący prawicowo-nacjonalistycznej partii Nasz Dom Izrael, zaapelował do premiera o atak na południowe dzielnice Bejrutu, uznawane za bastion Hezbollahu. W piątek weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem, co może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT. You are listening to hits of three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na DK78 między Bytomiem a Tarnowskimi Górami ustalana jest sytuacja na drodze. Do 18 na A1 między węzłem Kowal a węzłem Torun Południe w kierunku Gdańska zajęty jest pas szybki. Do 18 na A4 między węzłem Korczowa a węzłem Przemyśl trwa mycie obiektu. Również do 20 na DK28 między miejsce Piastowe a Zarszyn obowiązuje ruch wahadłowy z utrzymywanym zwężeniem jezdni. Do 19 na DK2 między Białą Podlaską a Terespolem naprawiane są dylatacje mostowe przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. Do 21 na A2 między węzłem Mińsk a węzłem Kałuszyn-Lewa jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Do 21 na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch kierowany jest naprzemiennie przez sygnalistów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego o nadzór nad sprawą związaną z Szpitalem Południowym w Warszawie, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być traktowani w sposób preferencyjny. Tusk podkreślił, że sprawa musi zostać wyjaśniona do końca, niezależnie od konsekwencji. Lekarz, który był koordynatorem SOR-u w szpitalu oraz radnym, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych, a po ujawnieniu sytuacji zrzekł się mandatu i zwrócił część pieniędzy. Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny zapewnił, że postępowanie będzie prowadzone bez politycznych nacisków. Na mazowieckim odcinku drogi ekspresowej S8 w pobliżu wsi Opacz Kolonia doszło do poważnego wypadku. 70-letnia kobieta, która zatrzymała się na poboczu i wysiadła z pojazdu, została potrącona przez samochód dostawczy marki Iveco. Po reanimacji przywrócono jej funkcje życiowe, a następnie została przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a kierowca dostawczaka był trzeźwy. W wyniku zdarzenia zablokowany jest jeden pas drogi w kierunku Warszawy, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 20:30. Kilkudziesięciu żołnierzy stacjonujących w bazie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Teksasie zachorowało na grypę zaledwie kilka tygodni po zniesieniu obowiązku szczepień. Dowództwo jednostki wdrożyło środki zapobiegawcze, w tym izolację i leczenie chorych rekrutów, którzy otrzymują leki przeciwwirusowe. Po zniesieniu obowiązku szczepień tylko około 40% nowych żołnierzy zdecydowało się na przyjęcie szczepionki przeciwko grypie. W środę ogłoszono także, że jeden z rekrutów zmarł po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, jednak przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze znane. Do 5 lat więzienia grozi 34-letniemu Gruzinowi, który na kwadzie uciekał przed policją przez centrum Lublina. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i stwarzał zagrożenie dla pieszych oraz innych kierujących, poruszając się między innymi w rejonie Placu Litewskiego i Alei Racławickich. Po ustaleniu jego tożsamości, Gruzin usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli oraz kierowania pojazdem mimo sądowego zakazu. Policjanci zabezpieczyli również jego pieniądze w wysokości 20 000 złotych na poczet przyszłej kary. Funkcjonariusze złożyli wniosek o wydanie nakazu opuszczenia Polski. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, odniósł się do ustaleń portalu 0.pl, twierdząc, że nie otrzymał oficjalnego zgłoszenia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Z informacji wynika, że były ordynator szpitala informował Trzaskowskiego o problemach związanych z koordynatorem SOR-u w lipcu 2025 roku za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent podkreślił, że prywatne wiadomości nie są odpowiednim kanałem do zgłaszania nieprawidłowości i apelował o korzystanie z formalnych ścieżek zgłaszania naruszeń. W związku z sytuacją Trzaskowski odwołał zarząd oraz Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: się i śmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził, że otrzymał informacje o nieprawidłowościach w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego, które miały być przekazane przez byłego ordynatora. Zaznaczył jednak, że prywatna wiadomość nie jest oficjalnym kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskich instytucjach. W odpowiedzi na pojawiające się zarzuty Trzaskowski odwołał Radę Nadzorczą Szpitala oraz zarząd placówki. Z jego wiedzy wynika, że szpital jest w sporze prawnym z byłym ordynatorem, który wcześniej zgłaszał te nieprawidłowości. Algierska Federacja Piłkarska złożyła oficjalne odwołanie do FIFA po przegranej 0-3 z Argentyną na Mistrzostwach Świata, kwestionując decyzje sędziowskie Szymona Marciniaka. Głównym powodem jest brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego po faulu na Aissie Mandim w 31 minucie meczu. W dokumencie podkreślono, że błędy sędziów mogły znacząco wpłynąć na wynik spotkania, a Algierczycy domagają się konsekwencji wobec arbitrów oraz rozważenia powtórzenia meczu lub innych działań naprawczych. Kontrowersje wzbudził również incydent z udziałem Alexisa McAllistera, który nie został ukarany za faul na Ibrahimie Meizi. Sąd w Poznaniu uznał, że dziennikarz Paweł Majter nie szantażował firmy mleczarskiej Mlekowita, a prokuratura popełniła błędy w tej sprawie. Mimo to do więzienia mają trafić dwaj znajomi dziennikarza, którzy podejrzewali fałszowanie dat przydatności produktów mleczarskich. Próbowali oni wyciągnąć od Mlekowity 4 miliony złotych haraczu w zamian za wyciszenie tematu. Sprawa ukazuje poważne nieprawidłowości w działaniach oskarżonych. Erywań otrzymał od Unii Europejskiej 34 miliony euro w ramach pakietu pomocy ogłoszonego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Środki te mają na celu złagodzenie skutków presji handlowej ze strony Rosji. Wartość wsparcia wynosi według aktualnego kursu około 144 miliony złotych. W nadchodzący weekend w Polsce wystąpią gwałtowne burze o sile nawałnic, które mogą powodować znaczne szkody. Wraz z burzami przewidywane są także bardzo wysokie temperatury, sięgające nawet 35 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że warunki atmosferyczne będą dynamiczne i momentami niebezpieczne. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności podczas planowania aktywności na świeżym powietrzu. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Trwa obława na mężczyznę, który zabił swojego teścia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. 49-letni sprawca po kłótni z żoną zaatakował swoich teściów nożem, w wyniku czego 80-letni mężczyzna zmarł, a 76-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Policja ogłosiła alarm, a w poszukiwania zaangażowani są funkcjonariusze z Jędrzejowa i Kielc. Na miejscu zbrodni pracują śledczy pod nadzorem prokuratora. Policja zatrzymała 22-letniego mężczyznę, który dokonał napadu na kantor przy ulicy Piotkowskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 9, gdy mężczyzna wszedł do lokalu z przedmiotem przypominającym broń palną i steroryzował pracownicę. Zrabował równowartość ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących zatrzymania ani narodowości sprawcy. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki podejmowane przez organy ścigania są na razie nieznane. Sąd rejonowy w Suwałkach zdecydował o tymczasowym areszcie dla 70-letniej matki i 50-letniej siostry bliźniaków, którzy przez co najmniej kilkanaście lat mieli być izolowani i głodzeni. Kobiety spędzą 2 miesiące w areszcie, mimo że prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny okres. Zarzuty dotyczą fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny. Śledczy ustalili, że matka i córka przez przynajmniej 16 lat zaniedbywały potrzeby bliźniaków, CO doprowadziło do ich niedożywienia. Prokuratura planuje jak najszybciej skierować akt oskarżenia do sądu, a w razie potrzeby wystąpi o przedłużenie aresztu. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji w związku z błędami w szpitalu, jednak dodał, że nie zrobi tego. Kaczyński wypowiedział się na ten temat podczas konferencji prasowej, odnosząc się do kontrowersji dotyczących prezydenta Warszawy. Wypowiedź Kaczyńskiego może wpłynąć na dalsze dyskusje na temat zarządzania kryzysowego w stolicy. Udane ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej wpływają na przebieg trwającej wojny. Ukraińskie siły zbrojne borykają się jednak z istotnym problemem, jakim jest brak rakiet balistycznych, co ogranicza ich ofensywny potencjał. W międzyczasie Rosja zwiększa produkcję i wykorzystanie rakiet balistycznych w atakach na ukraińskie miasta. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegły administrację prezydenta Donalda Trumpa, że premier Izraela Benjamin Netanyahu może podejmować działania utrudniające osiągnięcie trwałego porozumienia pokojowego z Iranem. Raporty wskazują, że Netanyahu znajduje się pod silną presją, aby kontynuować operacje wojskowe przeciwko Hezbollahowi w Libanie, co może wpłynąć na relacje z Stanami Zjednoczonymi oraz przebieg negocjacji z Teheranem. Dalsze działania Izraela w tym regionie mogą doprowadzić do pęknięcia w stosunkach amerykańsko-izraelskich. Prezydent Trump wyraził frustrację z powodu tych działań, które zagrażają zawarciu wstępnej umowy z Iranem. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Yoav Vance, ostrzegł izraelskich ministrów przed krytykowaniem amerykańskiej administracji, podkreślając znaczenie wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą, aby omówić przyszłość Unii Europejskiej oraz krytykować Zielony Ład i nielegalną migrację. Kaczyński wyraził nadzieję, że Bardella zostanie prezydentem Francji, co jego zdaniem mogłoby przyczynić się do powstania koalicji mającej na celu reformę Unii Europejskiej. Podczas konferencji prasowej politycy podkreślili wspólne stanowisko w kwestiach związanych z suwerennością na

0: narodów i potrzebą zmian w Unii. Jordan Bardella, który przebywa w Polsce, spotkał się również z innymi politykami oraz odwiedził granicę polsko-białoruską. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i rozwoju regionalnego oraz liderka Polski 2050, skrytykowała układy polityczne w ochronie zdrowia, odnosząc się do afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Wskazała na potrzebę wprowadzenia transparentnych systemów kolejkowych, wzorując się na rozwiązaniach skandynawskich, aby zlikwidować przywileje i zapewnić równy dostęp do usług medycznych. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że zamiast podnosić składkę zdrowotną, należy zwiększyć akcyzę na alkohol, a uzyskane środki przeznaczyć na ochronę zdrowia. Dodała również, że obecny system wyceny procedur medycznych prowadzi do patologii w zawodzie lekarza, co wymaga pilnych zmian. Projekt ustawy w sprawie akcyzy już znajduje się w Sejmie. Policja prowadzi intensywne poszukiwania 50-letniego mężczyzny, który zabił swojego teścia w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Władze lokalne informują, że akcja poszukiwawcza jest w toku. Szczegóły dotyczące zdarzenia nie zostały podane. Działania policji mają na celu szybkie ujęcie sprawcy. Ryzyko inflacyjne dla rosyjskiej gospodarki w najbliższej przyszłości znacznie wzrosło, ostrzegła prezeska Banku Centralnego Rosji Elvira Nabielinę podczas konferencji prasowej. Nabielinę zwróciła uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na sytuację finansową kraju. Wskazała, że należy spodziewać się kolejnych trudności w gospodarce. Dalsze działania władz w tej sprawie nie zostały szczegółowo opisane. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Gwałtowne nawałnice przeszły w piątek przez Wielkopolskę, prowadząc do ponad 240 interwencji strażaków. W Lesznie powalone drzewo przygniotło nastolatka, a burza przerwała pokazy lotnicze. W Nowym Tomyślu intensywne opady deszczu spowodowały zalanie szpitala. W Lubuskiem strażacy interweniowali ponad 200 razy, usuwając skutki burzy, w tym powalone drzewa i uszkodzenia infrastruktury. Służby ratunkowe kontynuują działania, aby usunąć zagrożenia i przywrócić normalność w regionie. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego spotkała się z ostrą reakcją szefa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrija Sybichy, który nazwał ją strategicznym błędem. Sybicha zapowiedział również zwrot przyznanego mu w 2022 roku Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślił, że decyzja ta jest nie tylko wymierzona w prezydenta Ukrainy, ale również w całe państwo ukraińskie. Wskazał na nadzieję na powrót do dialogu opartego na równych prawach między Polską a Ukrainą. Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, Mykoła Kniarzycki, ocenił, że decyzja prezydenta Nawrockiego mogła być próbą zablokowania wizyty Zełenskiego w Gdańsku podczas zbliżającej się konferencji odbudowy Ukrainy. Jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie wyrównuje wieku emerytalnego, CEO podkreślił socjolog Michał Gulczyński w programie Najważniejsze pytania. Wskazał na nierówności emerytalne, gdzie mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, a kobiety w wieku 60. Gulczyński zwrócił również uwagę na problem alienacji rodzicielskiej, który dotyka wielu mężczyzn po rozwodach, uniemożliwiając im kontakt z dziećmi. Proponuje, aby domyślnie ustalać pieczę współdzieloną między rodzicami po rozwodzie, co miałoby na celu zapewnienie równego traktowania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał od prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki usunięcia rosyjskiego sprzętu znajdującego się na granicy z Białorusią, który jest wykorzystywany do naprowadzania ataków na Ukrainę. Zełenski wyznaczył tydzień na spełnienie tego żądania, podkreślając, że w przeciwnym razie Ukraina podejmie działania samodzielnie. Ukraina wskazuje na zagrożenie, jakie niesie ten sprzęt dla jej terytorium. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po konsultacji z kapitułą. Aby decyzja weszła w życie, wymagana jest jeszcze kontrasygnata premiera. W sieci wybuchła burza komentarzy w reakcji na te informacje. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w reakcji na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prawa strona polskiej sceny politycznej przyjęła tę decyzję z entuzjazmem, podczas gdy przedstawiciele koalicji rządzącej wyrazili sceptycyzm. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zasugerował, że decyzja Nawrockiego może przynieść korzyści Niemkom w kontekście odbudowy Ukrainy. Biuro prezydenckie w Kijowie oraz sam Wołodymyr Zełenski na razie nie skomentowali tej decyzji. Donald Tusk skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, wskazując, że konflikt między Polską a Ukrainą sprzyja Rosji i szokuje sojuszników. Prezydent Nawrocki podjął tę decyzję po ogłoszeniu przez Zełenskiego, że jedna z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy przyjmie nazwę bohaterów UPA. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha zapowiedział zwrot Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej do Warszawy, nazywając decyzję Nawrockiego strategicznym błędem. Zgodnie z konstytucją, decyzja o odebraniu orderu wymaga kontrasygnaty premiera. Śmierć 13-letniego Mikołaja z mazurskich Mołtajn skłoniła śledczych do natychmiastowej reakcji. W przeciwieństwie do tej sprawy, śmierć Pawła Ziętkowicza z Podhala, który zmarł po brutalnym pobiciu, nie doczekała się dotąd żadnych zarzutów. Obie tragedie, mimo podobnych okoliczności, ujawniają różnice w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Śledztwo w sprawie Mikołaja postępuje szybko, podczas gdy sprawa Ziętkowicza jest w stagnacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie skrytykował premier Włoch Giorgio Meloni, twierdząc, że wcześniej błagała go o wspólne zdjęcie, co Włoszka stanowczo zdementowała. Trump stwierdził, że nie chce, aby Meloni była jego fanką, ponieważ nie otrzymał od niej wsparcia w sprawie cieśniny Ormas. Po tych słowach, które wywołały oburzenie we Włoszech, wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani odwołał swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Meloni zareagowała, pisząc, że słowa Trumpa są całkowicie wymyślone i wyrażając zaskoczenie jego wypowiedzą. Relacje między tymi przywódcami były już wcześniej napięte, a Trump wcześniej wyrażał rozczarowanie postawą włoskiej premier. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jego następcą będzie wiceminister Piotr Malepszak. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że Lasek złożył dymisję na własną prośbę, a do końca miesiąca również przestanie pełnić funkcję wiceministra do spraw lotnictwa. Lasek zrealizował kluczowe etapy projektu budowy lotniska oraz przygotował przetargi na budowę kolei dużych prędkości, która ma połączyć lotnisko z Warszawą. Wciąż nie ustalono, kto obejmie stanowisko nowego wiceministra infrastruktury do spraw lotnictwa. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na DK78 między Bytomiem a Tarnowskimi Górami ustalana jest sytuacja na drodze. Do 18 na A1 między węzłem Kowal a węzłem Torun Południe w kierunku Gdańska zajęty jest pas szybki. Do 18 na A4 między węzłem Korczowa a węzłem Przemyśl trwa mycie obiektu. Również do 20 na DK28 między miejsce Piastowe a Zarszyn obowiązuje ruch wahadłowy z utrzymywanym zwężeniem jezdni. Do 19 na DK2 między Białą Podlaską a Terespolem naprawiane są dylatacje mostowe przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. Do 21 na A2 między węzłem Mińsk a węzłem Kałuszyn-Lewa jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Do 21 na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch kierowany jest naprzemiennie przez sygnalistów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Karol Nawrocki, według Witolda Jurasza, odniósł moralne zwycięstwo, które jednocześnie oznacza porażkę dla Polski. Jurasz podkreśla, że istotą dyplomacji jest skuteczność, co ilustruje słynnym powiedzeniem Charlesa Morrisa de Talleyrand Périgord. W jego ocenie działania Nawrockiego nie spełniają tej miary. W związku z tym Polska stoi przed wyzwaniami w obszarze dyplomacji. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa rosyjskiego artysty znanego pod pseudonimem Siemion Skripiecki w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, kiedy sprawca oddał 5 strzałów do ofiary. Elnur A. został zatrzymany w czwartek w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą i nie przyznał się do winy, odmawiając składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. Skripiecki, który przeniósł się do Polski w 2021 roku, był znany z krytyki Władimira Putina oraz innych przywódców. Trwa obława na mężczyznę, który zaatakował swoich teściów w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. W wyniku ataku z użyciem ostrego narzędzia życie stracił 80-letni mężczyzna, a jego 78-letnia żona trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policja ogłosiła alarm i zaangażowała funkcjonariuszy z całego województwa, w tym psy służbowe, w poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Na miejscu trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora, a śledczy ustalają okoliczności zdarzenia. Szef ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk ocenił, że decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu to katastrofalny błąd, który wpłynie negatywnie na relacje między Polską a Ukrainą. Zdaniem Stefanczuka taka decyzja może mieć daleko idące konsekwencje dla partnerstwa obu krajów. Wcześniej deputowany do parlamentu Ukrainy Mykoła Kniarzycki stwierdził, że pozbawienie Zełenskiego odznaczenia odzwierciedla stosunek Nawrockiego do Ukrainy. Prezydent Nawrocki podjął tę decyzję po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego, a jej przyczyną była decyzja Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Zgodnie z konstytucją decyzja o odebraniu orderu wymaga kontrasygnaty premiera.

statek przez cieśninę Ormaz przepłynęło 25 statków handlowych, co stanowi najwyższy wynik od połowy kwietnia. Ruch ten zaobserwowano dzień po podpisaniu umowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W tym czasie platforma AXS Marine zarejestrowała blisko 200 przypadków fałszowania lokalizacji statków oraz nietypowego zachowania systemu automatycznej identyfikacji. Operacje usuwania min w cieśninie są w toku, a armatorzy są zalecani do zachowania ostrożności. Rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego, zaplanowane na piątek, zostały na czas nieokreślony. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem tej decyzji jest zgoda Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA. Order ten, przyznawany od ponad 300 lat, został nadany Zełenskiemu w 2023 roku przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Do tej pory jedynym przypadkiem odebrania tego odznaczenia był Wincenty Witos w 1932 roku. Bill Pulte, pełniący obowiązki dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych, zażądał listy nazwisk 300 pracowników, którzy mają zostać zwolnieni w najbliższych tygodniach. Decyzja ta może znacząco wpłynąć na struktury i funkcjonowanie agencji wywiadowczych. Pulte objął swoją funkcję niedawno, co sugeruje, że planowane zmiany mogą być elementem jego strategii na przyszłość. Szczegóły dotyczące przyczyn zwolnień źródło nie podaje. Nad Polską wkracza silna superkomórka burzowa, przynosząc ze sobą ulewny deszcz oraz prawdopodobne opady gradu. Burza ominie Szczecin, kierując się w stronę Gryfinia, gdzie dotrze około godziny 16:30. W województwie zachodniopomorskim od godziny 15 występują silne wyładowania atmosferyczne, a opady deszczu mogą osiągnąć od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy na godzinę, przy porywach wiatru wynoszących od 70 do 90 km na godzinę. Mieszkańcy powinni być przygotowani na intensywne warunki atmosferyczne. Samochód telewizji Republika dachował po zderzeniu z Mazdą ambasady Niemiec oraz Peugeotem w centrum Warszawy. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd przewrócił się na bok. W chwili zdarzenia w samochodzie znajdowali się kierowca, dziennikarz Sławomir Jastrzębowski oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia uczestników wypadku nie zostały podane. Do Polski wkroczyła superkomórka burzowa, przynosząc gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą osiągnąć nawet 40 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny, a także przed opadami gradu o średnicy powyżej 2 cm. Wiatr w czasie burz może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. W weekend najgroźniejsze zjawiska burzowe przewidywane są w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, ziemię łódzką po Śląsk. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation song.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.